potrafiłem żyć bez ciebie. Każda chwila traci wtedy smak. To jakby być i nie być jednocześnie. Ponadajesz sens. Wiem, że nie odejdziesz. To anioły dodają nam skrzydeł, kiedy zapominamy jak latać. Odkąd cię poznałam, moja samotność zaczyna się dwa kroki od ciebie. Dziękuję ci, że jesteś kochana. Tak bardzo dziękuję.

Dużo grania bez gadania.

beczce chcę przysiąść. Miasto śpi i latarni jest tysiąc. Jaki sens, gdy dzień mija za dniem? Pieniądz to nie wszystko, ja wiem.

0: Polskie Radio Internetowe.
1: Radio Larmo.
2: Polska stacja.
3: Radio Larmo.

0: audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter. Audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter.
1: No i witam was bardzo serdecznie, deszczowo, oczywiście deszczowo, bo deszcz padza sam na dworze, więc no ja jak deszcz padza, to się w domu siedzi, pra, nie idzie nic robić, no bo w ogródku też nika nic, pra, no bo mokro, no a w deszczu, wiadomo, w deszczu, kto chce w deszczu robić, moi drodzy, żaden, bo będzie mokry, potem będzie smarką, kucu, harlu, lepiej w domu posiedzieć i troszkę muzyki posłuchać, albo też muzyki zaserwować. To jeszcze raz witam was, pozdrawiam i życzę wam richtig fajnego jeszcze poniedziałku. No i jak zawsze, no jakbyście chcieli coś posłuchać w waszych rytmach, nie ma sprawy, dajcie znać, jakby tam miał, to też wiadomo, za chwileczkę znajdzie się na moim liście. A jeżeli nie, to gromy to, co sam rzekł do was na wartko, tak naszykową. I to ja coś oczywiście do tego wleci, bo sam wiele tego nie ma, pra, a mamy półtorej godziny czasu, to za te półtorej godzinki na pewno jakieś kąski muzyczne sam też do was polecam, co wam się liczę na to, żeby to podobały. Ja. To by tak na teraz było. Jakby coś, dajcie znać. Oczywiście Josef jest do godziny 18 cały czas z wami.

Bardzo, taki fajny, wartki koncert. Był to oczywiście kawałek Fondi, grupę Domingos. A to chyba znacie wszyscy, nie? Byle, byle, byle, dumna.

Ja, noch nie war, war die der Sonne zu heiß. Takiego lata jeszcze za ciepłego nie było, prawda? So, moi drodzy, będziemy wiedzieć, jak w tym roku te lato będzie, nie? No, maj już się zaczął, jak się to do maj się zaczęło, prawda, po tym czerwiec. No i może też te lato będzie fajne. Będziemy widzieć, poczekamy. Okej, okay. Dwie morgi słońca i Andrzej Dzierniewski.

0: zaujímavé, raz to byli Josam, pača na te moje ordinary, alebo ináče, jak się to godu. To jo, tam kaj ta muzyka, wszystko siedzi, pra. I tak pača, co tu jeszcze do was dociepnąć? Więc już za chwileczka.
1: Unser Strand Café
0: am Meer. Najpierw Duo Deluxe.
1: Seh ich jede.
0: A za chwilę do wszystkich, co lubią paciarów.

Zo, hallo, kom naar Montegoway, już my byli przyjali mi nazad i żyje się raz, oczywiście, ino żyje się raz, dwa razy, nie do się żyć, bez toż używajcie życia, podwiela się ino do... I paciary, żyje się raz,

Ja, tak, to jest super nowy koncert, nie? Żyje się raz, no, moi drodzy, kto by chciał dwa razy żyć? Nie jeden, nie dwa, wszyscy, nie? Ja to wiele, pra. No ale jak się tego, no, nie da się, przynajmniej tyle jest sprawiedliwie na tym Bożym świecie, że ino roz się żyje, drugi raz się nie da. Bez ma, drugi raz je lepiej, no ale jeszcze żaden nazad nie przyszło i nie powiedział, jak tam wygląda, pra. Bez toż, ja zawsze godą. Używajcie sam na tej ziemi, pod wiela poradzicie i najlepiej. So, komm wir fliegen zum Mond, ja na miesiączek też już furgają, brato, my też teraz i pofurgamy piosenką oczywiście na miesiączek.

Zaujímavé restauruje, chceli by si troška šokolády, bo vám poviem, přišel mi smak na čokoláda, ale nemám, kurde, nemám, no, muszę jutro, muszę się kupić, nie? No, ale posłuchać, mogę mi coś o czekoladzie i Gold Mix.

So, moi drodzy, jedna frerka prosto z Rybnika przyjechała na Köln, tutaj, no, teraz w Kölnie jest, nie? Kurde, muszę otworzyć furtkę, muszę ją tu wpuścić, nie? No i pisze, a pogoda, halo Peter, fajnie, że grę, życzę ci fajnej audycji, pozdrawiam ciebie i Gabi, nasze szefostwo Gabi i Darka, cała nasza ekipa radia oraz wszystkich słuchaczy. Słonecznego popołudnia i wieczoru życzę. Peter, zagraj tam coś, tam coś, tam coś tam. Dzięki i do zajść. Napisała Ewa Piglerka. Witam cię tam, milutko, dziocha. No wiem, że u was tam macie słoneczko 25 stopni, nie? To u nas też jest ciepło, ale mokro. No ale powiem, że ten deszcz jest potrzebny. No w ogródku wszystko suche. Bez tuż dyszcza, no, dyszcza potrzeba, tak to powiem, prawda? A słoneczko zaś też przyjdzie, nie ma sprawy. So, więc dzięki za pozdrowienia, pozdrawiam cię Nazot i już oczywiście, już mogę powiedzieć, że od godziny 18 sam nasza koleżanka Ewa Figlarka zamelduje się na naszym radioku. Zo, panu już puścić, to najpierw poleci to, co ja powiedział, nie? Daniela Alvinita, jeszcze raz, Santo Domingo, a potem, co ty na to, że już jest lato, pra, po ciepło, no i dwa wyniki, za chwilę. Ale najpierw Santo Domingo.

Zo, Ewa Figlak, a teraz tak jak powiedział, dwa fyniki, nie? I co ty na to, że już lato, bo 25 stopni, to fajnie, nie? To już jest super, no.

Ja, niedzieliczka była, poniedzielice, pędziałek mamy, no ja, pora godzinków, pędziałek będzie for bajpra, potem wtorek, środa, czwartek, piątek, no i oczywiście zajść wochenny, ja. Tak ten czas, wartko, leci, moi drodzy.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Za moje drodzy, patrza bez okno, patrza, przestało padać. No ale już słoneczko dzisiaj nie wylezie, nie, słoneczko już nie wylezie, o, ale jest jak jest, brawo. A na pewno tutaj mamy więcej jak dwie frelki na naszym radioku teraz, a piosenka nazywa się Ino Frelki Dwie, ale na pewno ich więcej.

Ja, Adam und Eva, Adam und Eva, ale to był nie Adam und Eva, to były dwa Adamy, pra, The Fantasy, ja tak muszę powiedzieć, dwa chłopy, ja, ale fajnie zaśpiewali. Ja, kawa, ciacho i dobra muzyka i czego nam więcej potrzeba? Niczego, wszystko dobrze, pra? Witaj Peter, pozdrowienia do ciebie i dla Gawi, do słuchaczy i dla całej ekipy radia. Ja, boż recht, że krusz i nam czas umilor. Dyszcz mumy, w doma siedzimy, radia słuchamy. O, fajnie napisane. Ha, poproszę do wszystkich śpiewka, które nam rozpogodzi reszta dnia. To zaś kolego, napisała nasza koleżanka Gabi Chorzowianka. Ja Gabi, boż recht, jak jest dyszcz, to co to chcesz robić? To się lepiej siadać, bra, muzyki posłuchać, muzyki popuszczać i to też tak fajnie czas leci. Ja. Panusz, ja, bo tyś przyszła niedawno, nie, to jeszcze kawka, ciastko, no to dychnij się, dziążko, dychnij się, nogi na łunę, nogi na, jest, Darkuś, jak się to dało, na hoker, o, nogi się łopszy na hoker, nie, ja i się dychaj, no. Panusz, żeby nam ta, ten poniedziałek tak rozpogodziło, no ci powiem, no ja, mamy już tyle godzin, że teraz i tak nikt żaden nie pójdzie, pra, no, ale powiem ci tak, gorzkie dymy, nie, pamiętasz to z dawna, nie, dawno temu, jakby byli jeszcze richtig młodzi, nie, wiele razy je opadał, to były takie dymy, rano człowiek, biało koszula, oblik, na niedziela do kościoła, nie, przyszedł z kościoła, koszula już była zmazana, no, to były wtedy dymy. Na Śląsku, wiadomo, ale dzisiaj już też tak tych dymów nie ma, bra. Z tych kominów się już też tyle nie kopci, ten luft jest całkiem inny, bra. Ale piosenka fajna. Edmunds, nie Edmunds. Cabaret Rock i grupa Fel, gorzkie dymy, a Edmundsów też mam, ale to za chwileczkę.

So, moje roztominy mogę głośno powiedzieć, nasza koleżanka Ewa Filarka już jest gotowa, powiedziała Tadziowa, już, aha, pisze tak Peter, ja już doszłam. No, widzicie, jak Tadziowa poradzi, wartko przyjść, kurde, bele dziowa, fajnie, doszłaś, nie ma sprawy, to jeszcze te poranaście minutków się dyknij i za chwileczkę już tu wchodzisz, oczywiście, na antynę Radio Larmo. A na razie Christian Lies.

So, taki fajny kawałek, Czerwone Słoneczko 2 plus 1, to oczywiście sam puszczą do naszej koleżanki Ewy Figlarki na dobry początek na audycję od godziny 18.

Co, moi roztomili, moja konsolka została otwarta. Jakby coś, to piszcie oczywiście już do naszej wypieglarki, do mnie już nie. Mnie już tam nie ma, nie? Tam już figlarka siedzi, mnie już tam nie ma, ale do niej możecie pisać. Do mnie zaś następnym razem. A to, co ja wiem, to jutro od godziny 18 mogę was już zaprosić. Jeżeli macie chęć, to jutro godzina 18 i ja się tutaj na pewno zamelduję.

0: śmiej.
1: Jeszcze szybciutko muszę tu pozdrowić te frelki ze Facebooka. Pani Gizela też tam siedzi i inne. No toż wszystkich was tam milutko pozdrowią i jeszcze fajnego podwieczorku życzę.

Za moje Rastomili to już się już dzisiaj nie będę odzywał. Życzę wam fajnej zabawy z naszą bebą. No i oczywiście wszystkiego dobrego. Na koniec Bruno od Bruno. Kabriolet, no cabrio, auto bez dachu. No bo ja, jak będzie cieplutko, to takim autem się fajnie jedzie bez dachu, bra. To czymcie się, to zaś.

Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was bardzo milutko w poniedziałkowy, taki przedwczesny wieczór. Wita Was z tej strony Figlarka, a ta Figlarka chciałaby powitać właśnie wszystkich słuchaczy. Bez najmniejszego wyjątku witam nasze szefostwo, naszą Gabi i Darka. Witam moje koleżanki i kolegów radiowych. No i kochani, zapraszam do godziny 20 na moją audycję. A teraz chciałabym bardzo podziękować mojemu koledze redakcyjnemu, waszemu prezenterowi, Petrowi, który przed chwileczką zakończył swoją półtora godzinną audycję. Peter, teraz se odpocznij, zjedz coś, możesz tam jeszcze jakieś ciacho masz po majówce, bo jak się pisała, Jo zjadła dwa, ale już mam dość. Ja. Dobra. No, życzę Tobie i Gabi, którą też serdecznie pozdrawiam, miłego wieczorku. I dla Ciebie, Peter, w podziękowaniu wybrałam piosenkę, myślę taką, co lubisz. Więc dla Ciebie ode mnie ta oto piosenka.

Drodzy słuchacze, mamy dzisiaj czwartek, mamy dzisiaj czwartego, miałam powiedzieć, 4 maja, mamy poniedziałek, mamy zegarek nawet na laptopie i na zegarku mamy 18:12 i właśnie was tutaj witała figlarka, nie? I powiem wam tak, konsolka jest otwarta, jeżeli macie ochotę, zapraszam. Będę się cieszyć, tak, tak. I dla wszystkich słuchaczy na dobry początek wybrałam piosenkę, jaką wybrałam, posłuchajcie. Właśnie z pozdrowieniami ode mnie dla was.

0: Twoje radio w internecie. Radio Larmo.
1: A ja tak wam powiem, kochani słuchacze, tak sobie siedzę i tak sobie myślę, co tutaj nawroić. Właśnie tak sobie tak pomyślałam, tak właściwie weszłam w ten internet i wam powiem, coś wymyśliłam. Ja to tak wymyślam po prostu. No tak wcale o tym nie miałam, jak wchodziłam na radio, to w ogóle o tym nie myślałam, że coś tam powiem. Ale właśnie coś mi tak przyszło do głowy teraz. By na przykład wam przeczytać jakieś tam cytaty, najładniejsze cytaty wybiorę, właśnie o życiu. Może warte posłuchania. Posłuchajcie, parę wybiorę później też, bo tego tu jest masa. Ale coś tam zawsze poczytam. No to posłuchajcie. Najważniejsze to poznać siebie i uwierzyć w własne możliwości. Wtedy możesz zdobyć świat. A napisała to Eleanor Roosevelt. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam to, ale starałam się. I jeszcze może poczytam ze dwa. Co wy na to? Najważniejsze, by wiedzieć, że możesz i potem po prostu to zrobić. A napisał to Elon Musk. Albo jeszcze jedno. Nie. Człowiek jest silniejszy, kiedy stawia czoła wyzwaniom, to odwaga napędza nas do działania. Ja wam może nie poczytam właśnie, kto to napisał, bo po prostu czasami to sobie chyba język poplątam, a też może nie do końca dobrze przeczytam. Więc były trzy te cytaty na razie i jedziemy z kolejną piosenką, a będzie tytuł piosenki Odkrywam siebie. A jeszcze witam nowo przybyłych słuchaczy. Witam was z tej strony Figlarka.

teraz polecimy z kapelą Górale, wróć się tu, a po tej kapeli będą kolejne trzy cytaty o życiu.

No to aniołki, jedymy dalej, jedymy dalej, czy to my i tak się fajnie bawimy, tak myślę. No, dobra, czytam kolejny, a wam powiem mądry cytat, ja. Nie idź tam, gdzie wiedzie ścieżka, idź tam, gdzie jej nie ma i zostaw ślad. Kolejny cytat. Życie jest snem, z którego budzimy się w chwili śmierci. Największym luksusem życia jest bycie sobą. To, kochani, na razie tyle. A my lecimy z Jackiem Kierokiem. Życie to wielka podróż. A ja wam powiem, kochani, tak. Ja sobie tutaj właśnie przed audycją naszykowałam piosenki. Ja do grania. Wszystko tu mam fajnie poukładane. A chwili, gdy mi przyszło do głowy, że właśnie bym se tam coś poczytała dla was, to piosenki muszę szukać teraz właśnie, takie szukam o życiu, więc wszystko mi się poknociło. Więc kolejna piosenka właśnie, Jacek Kierok, Życie to wielka podróż. Tej piosenki teraz słuchamy.

No to, kochani, jedymy dalej, jedymy dalej. Mamy na zegarku, mamy zegarek. Ja na laptopie mam zegarek i patrzę na zegarek i mamy 18:36. Drodzy słuchacze, o godzinie 20:00 zapraszam już Was na audycję mojej koleżanki redakcyjnej, Waszej prezenterki Aliny Skalisza, więc gorąco zapraszam na jej audycję. A teraz jedziemy z kolejnym cytatem. Tak, tak. Życie to podróż, nie cel. To jest pierwszy cytat, nie? No, jedziemy dalej. Życie to jedna wielka przygoda. Życie to jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz się poruszać. Albo na przykład ten cytat. Życie to nie tylko istnienie, to sztuka bycia. Pierwsza część to istnienie, a druga to żyć. Może jeszcze jeden? Miłość to sztuka życia. To nie tylko odbieranie, ale również dawanie, pielęgnowanie i cieszenie się nią. No i kochani, jadymy dalej. Dominika i Janusz Żyłka. Ciesz się,

A ja witam tych słuchaczy, którzy może przed chwileczką włączyli radyjko, więc witam Was z tej strony Figlarka i kochani, dzisiaj coś tam właśnie poczytam z cytatów o życiu. No różne tu są właśnie, nie wiem czy to wszystko poczytam, ale coś tam zawsze będzie, warto to właśnie usłyszeć. Posłuchajcie, dalej jademy, tylko żeby po prostu dwa razy tego samego nie czytała. Ja, bo sobie tak fajnie skokom i mogę sobie coś przeoczyć i na nowo poczytać to samo. Ja. Dobra. Nigdy nie zostaniesz młodszy niż teraz. Nie marnuj więc czasu, skorzystaj z każdej chwili. Sukces to idący od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Nie jesteśmy zbyt młodzi ani zbyt starzy, by odkrywać sens życia i cieszyć się miłością. Jeszcze jeden może poczytam. Czas jest ograniczony, więc nie marnuj go, żyjąc cudzym życiem. O tak, Piotr Jurkiewicz, pokochaj nasze życie.

Może teraz takie trzy krótkie cytaty o życiu. Najlepszy czas na zaczęcie jest teraz. Najpiękniejsze rzeczy w życiu są niewidzialne. W życiu najważniejsza jest odwaga i gotowość do ryzyka. Więc kolejne trzy cytaty o życiu były, a teraz się pokręci piosenka w wykonaniu Ewy Kopczyńskiej. Do nas należy świat.

polecimy teraz piosenką zagraniczną. Donna Blue, taki tytuł piosenki, a później znów wracamy do cytatów.

No kochani, umówimy się tak, że do godziny 19, teraz ostatnie właśnie, jeszcze poczytam cytaty o życiu, a później może przyjdziemy na cytaty o czym? O miłości, no właśnie, coś tam figlarka wyszuka, poszuka i coś tam jeszcze zagramy i tak się będziemy bawić do godziny 20, a od godziny 20 zapraszam Was po raz kolejny na audycję naszej prezenterki, mojej koleżanki redakcyjnej Alinki z Kalisza. No to kochani, jademy to jademy, nie wiadomo kaj, ale jademy, no. Byle by było fajnie, o tak, nieważne gdzie, nieważne jak, ale by było fajnie, dobra. Ja figlarka, ale się nagadałaś. Dobra, jedziemy dalej, kurczę, nie wiem teraz, nie wiem co tu jeszcze. Coś mi się chyba tutaj pokręciło, tak szczerze powiedziawszy. Dobra. Sukces jest sumą małych wysiłków powtarzanych dzień po dniu. Następny cytat. Zyskujesz tyle czasu, ile potrafisz przekształcić wartość. Najwspanialszym dniem w Twoim życiu jest ten dzień, w którym zdasz sobie sprawę, że masz kontrolę nad swoim życiem. No i na tym już zakończę właśnie. Mamy 18:57, więc godzinka było tego, godzinka będzie tego i tak będzie. Dobra, w ogóle powiem Wam, nic nieprzemyślane, po prostu tak, jak jadę, to jadę. Zresztą nie po raz pierwszy z mostu zaraz jadę i coś tam wymyślą, nie wiadomo co, ale na tym to chyba wszystko poległo, nie? A my jedziemy z piosenką Dawid Janiak, Apetyt na życie.

zdanie, kochani, będziemy czytać właśnie ta godzinka cytatów o miłości, to właśnie popatrzyłam teraz na konsolę i tutaj jest wpis, o, już są teraz dwa wpisy wleciały. I witam bardzo milutko Waldka. Waldku, dobry wieczór właściwie, chociaż jasno za oknem. Dobry wieczór, witam Cię bardzo serdecznie tutaj na konsoli. Pozdrawiam, życzę miłego właśnie wieczoru i fajnie, żeś napisał, a napisałeś tak. Pozdrawiam całe Radio Larmo, słuchaczy i ekipę. Więc Waldku, my bardzo dziękujemy. Pozdrawiam od Ciebie całe Radio Larmo, wszystkich słuchaczy i ekipę. I do Twojego wpisu wybrałam piosenkę. Posłuchaj jaką. A później będzie ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu kolejna piosenka.

ja wam kochani, zanim poczytam właśnie kolejny wpis, bo szukam piosenki właśnie do wpisu, a ona mi Kasiu uciekła, no muszę ją szukać, nie? Więc zanim ona będzie, zanim będę czytała i witała, to chciałabym wybrać jeszcze na razie jedna piosenka, by ten podkład muzyczny za długo nie leciał, nie? Więc pokręci się, Andy, otwórz serce.

A ja chciałabym teraz przywitać na konsoli pozdrowień nasza Gabi. Gabi, dobry wieczór. Dobry wieczór, Gabi. Ja cię tutaj bardzo serdecznie witam. Witam i pozdrawiam ciebie. Pozdrawiam Darka. Życzę wam fajnego wieczoru. Nie, ja. No i jak jeszcześ nie jadła, to tobie życzę smacznej kolacji, bo Darek na pewno będzie ciut później jod. No a Gabi nam tu napisała tak. Znaczy mi tak tu napisała. Mi. Piszesz tak, Gabi. Fajnego wieczoru muzycznego życzę tobie, Figlarko, i wszystkim słuchaczom na twojej audycji. Dołączam pozdrowienia dla ciebie i Marka, ekipy radia i dla każdego obecnego na twojej audycji. Poproszę o piosenkę dla wymienionych, dla ciebie i dla Petra w podziękowaniu za wasze dzisiejsze granie. Pa i do zaś. Więc Gabi, piszesz i masz. Piosenka będzie na pewno. A ja dziękuję tobie za ten wpis. Pozdrawiam od ciebie wszystkich słuchaczy. Pozdrawiasz ekipa radia. No i pozdrawiasz mnie i mojego męża Marka. Dziękuję. I tak. Teraz będzie pioseneczka dla kogo? Dla Petra, który właśnie grał przede mną. Ja, bo on grał od 16.30 do 18.00. Więc Peter, jeżeli słuchasz, to masz piosenka w podziękowaniu od naszej Gabi. I do mnie ta piosenka też będzie. 50% dla ciebie, Peter, a 50% do mnie. No, więc ta piosenka mamy od Gabi w podziękowaniu za granie. Więc Gabi, się pokręci ta piosenka. A potem będzie ode mnie dla ciebie w podziękowaniu za twój wpis, który właśnie zrobiłaś. Za pozdrowienia też coś tam wybrałam, więc słuchamy. Dziękuję i słuchamy.

I dla Ciebie, Gabi, wybrałam Krzysztofa Krawczyka, Wracaj z daleka. Jeszcze raz bardzo dziękujemy z Patreon za piosenkę dla nas.

i jak patrzymy na zegarek, to mamy 19:25. Drodzy słuchacze, ja o godzinie 19:35 za 10 minutek zamykam konsolę, by o godzinie 20:00 zdać właśnie konsolkę pozdrowień naszej prezenterce, mojej koleżance redakcyjnej Alince z Kalisza. Więc jeżeli ktoś coś, zapraszam. A my, kochani, jedziemy w drugiej części właśnie. Pierwsza część były cytaty o życiu, a teraz będą cytaty i może jakieś sentencje o miłości. Co tam zdążymy, to zdążymy. Ważne, byśmy się bawili, jakoś mile czas spędzali. Więc teraz może coś tam poczytam, będzie piosenka i tak będzie dalej. Dobra, jademy z tym światem. Ja. Miłość to nie tylko coś, co robimy, to to, kim jesteśmy. Miłość jest naszym stanem bycia. Miłość nie polega na tym, by patrzeć na siebie, ale na wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku. Miłość jest siłą, która sprawia, że widzimy rzeczy, których nie widzieliśmy wcześniej. Miłość jest nie tylko tym, co czujemy, ale także tym, kim jesteśmy. Jeszcze może jeden. Miłość to nie tylko słowa, ale także czyny. To sposób wyrażania naszych uczuć w codziennym życiu. A ja, kochani, wybrałam piosenkę Tango dla zakochanych, a śpiewa to zespół Dynamik.

kochani słuchacze, 3 minutki, konsolka będzie zamknięta. No i teraz tu jeszcze właśnie wpadł mi wpis i witam bardzo milutko Romana. Roman, dobry wieczór, witam Cię z tej strony Figlarka. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego wieczoru. A Ty piszesz, prezenterzy i słuchacze wszystkich radioków, łączcie się. Więc ja myślę, Roman, że też pozdrawiasz wszystkich naszych słuchaczy z Radia Larmo. No i ja myślę, że do Twojego wpisu wybrałam piosenkę. Piosenkę wybrałam tak. Miałam właśnie tu naszykowaną już, ale ale dobra. Dobra, niech będzie ta piosenka, bo miała ona być właśnie do tych moich cytatów do z tego o miłości, ale wybrałam właśnie, Roman, dla Ciebie Ti Amore, a śpiewa to zespół Braxton, a później ode mnie dla Ciebie też coś tam właśnie wybiorę. Dziękuję.

Romanie, ta piosenka się kręci, ode mnie dla ciebie, bo tamta jest coś nie tak, więc wybrałam tak szybciutko zespół Elliot, Serca wołanie. I dziękuję tobie za wpis i już zamykam konsolę. Pozdrowienia.

0: A ja, kochani, już dzisiaj nie zdążę więcej właśnie cytatów o miłości poczytać, może to na inny termin, więc teraz tu jeszcze mam jeden wpis na konsolce pozdrowień, tak szybciutko, bo za 18 minutek daję stery naszej prezenterce, mojej koleżance redakcyjnej Alince i czekam, aż się tutaj mi zgłosi. A na konsoli pozdrowień wpisał się Krzysiek W. Więc Krzyśku W, witam Cię bardzo serdecznie tą wieczorową, wczesną porą. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego wieczoru, a Ty napisałeś mi tak. Dobry wieczór, zagraj proszę, coś tam masz fajnego jeszcze. No więc Krzyśku, dużo rzeczy tutaj, dużo piosenek mam, ale powiem Ci tak szczerze, no nie byłam dzisiaj naszykowana na to, co miałam, czyli właściwie nie byłam naszykowana na to, co puszczałam i co czytałam. Właściwie to tak przyszło z marszu, jak to się mówi, więc jest co jest. A do Twojego wpisu, za który pięknie dziękuję, wybrałam Ci piosenkę Dziękuję Ci życie, a później ode mnie dla Ciebie też coś usłyszysz.
1: Tyle lat minęło, kochanie, a my wciąż

0: ten czas.
1: No i Krzyśku, dla ciebie ode mnie piosenka, a wybrałam Beaty Krystiana, Nie pozwól, by ci życie porwał wiatr.
2: Z uśmiechem.

0: Radio Larmo. Gro, muzyka dla każdego, dla starszego, dla młodszego.
1: A ja już, kochani, tak oficjalnie witam naszą prezenterkę, moją koleżankę redakcyjną, Alinkę z Kalisza, która o godzinie 20 wejdzie za stery radyjka i będzie się z nami bawić. Alinko, ja na dobry początek Twojej audycji, którą za chwilkę rozpoczniesz, życzę Ci fajnej zabawy z nami, słuchaczami, i dla Ciebie wybrałam, no nie zapomniałam, co Ty lubisz, więc zespół Wiwat pokaże Ci drogę, a później jeszcze będzie końcowa piosenka moja i stery później oddam naszej Alince, naszej prezenterce.

0: же.
1: Ja tak, kochanie, szybciutko już z Wami się powolutku, znaczy powolutku, szybciutko pożegnam, dziękując Wam za te 2 godzinki, żeście byli ze mną, dziękuję za wpisy i teraz chciałabym właśnie, Alinko, Cię przeprosić, bo właśnie tak na szybciutko wybrałam piosenkę zespołu Wiwat i to była Twoja właśnie wyjściówka. Przepraszam, że tak zrobiłam, ale naprawdę nie chciałam. I też zajmę Ci też 2 minutki, skradnę Ci 2 minutki, bo chyba się nie wyrobię na czas, na 20. Minutka czy 2. No piosenka kolejna będzie 4 minutki trwała, więc coś tam ukradnę, zwrócę. No i kochani, już zapraszam na audycję naszej prezenterki, mojej koleżanki redakcyjnej Alinki z Kalisza, a ja się z Wami żegnam i mówię Wam pa, pa, do usłyszenia.

Zapraszamy na audycję Aliny. Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Alina z Kalisza. Zapraszamy.

Dobry wieczór, dobry wieczór z Asterkami. Wita Was i serdecznie pozdrawia Alina z Kalisza. Pięknie dziękuję za dzisiejszą audycję naszemu Piotrowi z Köln, który przeprowadził audycję od godziny 16:30 do godziny 18:00.

No a przed chwileczką zakończyła swą piękną audycję nasza figlareczka i grała od godziny 18 do godziny 20. Pięknie, kochani, Wam za to dziękuję. Dziękuję ja, dziękuję słuchacze. Moja audycja potrwa do godziny 22. Kochani, zapraszam na moją audycję. Życzę każdemu z osobna miłej zabawy, fajnego, milutkiego wieczorku. Pozdrawiam nasze kierownictwo Darka, Gabi Darka. Oczywiście pozdrawiam naszych prezenterów z rodzinkami i oczywiście naszych wspaniałych słuchaczy. Kochani, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, życzę Wam fajnego, milutkiego wieczorku. Przygotowałam piosenki mojego tutaj wydania i Ajenki ze Szkocji. A jeżeli ktoś będzie chciał tą listę mi popsuć, oczywiście może, zapraszam na konsolkę pozdrowień, pozdrawiajcie się wzajemnie i oczywiście piszcie, proście o piosenki. A teraz polecą dwie piosenki do naszej Ewuni Figlareczki za jej przeprowadzoną audycję, a następna poleci do Pietra Skel. Jeszcze raz, kochani, Wam pięknie dziękujemy.

i Peter, jeżeli tam jesteś i słuchasz, życzę Tobie fajnego, milutkiego wieczorku, smacznej kolacji oczywiście wszystkim, którzy zasiadają do kolacji, a piosenka leci dla Ciebie w podziękowaniu za Twoją przeprowadzoną wcześniejszą audycję.

Kolejną piosenką chcę powitać nasze kierownictwo, czyli Gabusię i Darka. Kochani, życzę Wam fajnego, milutkiego wieczorku, fajnej zabawy z naszym radiem, radiem Larmo, a później też fajnego, fajnej, spokojnej nocy. Piosenka dla Was również mojej tutaj produkcji. A piosenka o tytule Majowa noc, warczyk dwóch serc.

kolejną piosenką powitam wszystkich słuchaczy, kochani, więc zaś piosenka Ajeny ze Szkocji, Czekałam na Ciebie, taki tytuł piosenki i kochani, leci na powitanie Was wszystkich, gdziekolwiek jesteście, czy na Facebooku, czy na innych komunikatorach, bawcie się dobrze i miłego, fajnego wieczorku Wam życzę.

teraz, kochani, zwracam się do wszystkich jubilatów i solenizantów obchodzących swoje święto. Czy to są imieninki, czy urodzinki, czy inne w ogóle wasze święto, które świętujecie, obchodzicie i macie je w pamięci i powracacie do nich. Więc Mariola i Piotr, kwiatów w bukiet. Ta piosenka leci, kochani, dla was.

kochani, białe majowe bzy. Mamy maj i mamy bzy kwitnące, piękne, pachnące. I dla was, kochani, właśnie zaśpiewa Adam Chrola. Białe majowe bzy.

teraz już tu pięknie witam na konsolce pozdrowień moją koleżankę Ajenkę ze Szkocji. Ajenka napisała: dobry wieczór, Linko kochana, przytulam do serduszka i fajnej audycji życzę. Zostawiam pozdrowienia do Ciebie i Twojej rodzinki. Życzę Wam dużo zdrówka. Proszę o przekazanie pozdrowień dla Gabi i Darka, całej redakcji, do wspaniałych słuchaczy. Proszę o piosenkę dla wszystkich słuchaczy, buziaki, zostawiam cmok, cmok, dziękuję i to zaś. A więc witaj jeszcze raz, kochana Ajenko, pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Twoją rodzinkę, pozdrawiam Gabi i Darka, oczywiście dołączam się do tych pozdrowień i całą redakcję pozdrawiasz, więc lecą te pozdrowienia również do całej redakcji, do wszystkich słuchaczy naszej stacji. A więc jeszcze raz Cię witam, pozdrawiam i dziękuję za te piękne, piękne pozdrowienia. No i nic mi tutaj nie pozostaje, lecz dołączyć piosenki do Twoich pozdrowionek. I właśnie poleci piosenka Będę szła obok. Autorem tej piosenki jest Ajena ze Szkocji. Więc Ajenko, słuchamy.

kolejna piosenka, również autorstwa naszej Ajeny ze Szkocji. Biegliśmy razem brzegiem morza. Słuchamy.

kolejną piosenką, a Jenku, ja tobie pięknie dziękuję. Do zobaczenia, kochanie. Piosenka jest mojego właśnie tutaj.

kolejna taka majowa piosenka Bzy i konwalie. Kochani, leci ode mnie do was wszystkich. Wyłapujcie piosenkę. Piosenka jest również mojej produkcji.

kochani, bieg po zdrowie, tytuł piosenki, a autorem jest Ajena ze Szkocji. Najważniejsze, kochani, jest to właśnie to zdrowie, jak najdłużej być zdrowym i sprawnym. Piosenka leci, kochani, ode mnie dla Was.

Pięknie witam na konsolce pozdrowień Mariusza, a Mariusz napisał: dobry wieczór i smacznej herbatki na ten zimny wieczór. Pozdrawiam serdecznie buziaczek ze słonecznego Pomorza, gdzie fale biją w rytm tych pięknych pieśni. A więc Mariusz, serdecznie Ciebie pozdrawiam, pozdrawiam Twoją rodzinkę. Życzę Tobie właśnie cieplutkiego wieczorku, jeżeli masz tam zimno i chłodno. No i cóż, dziękuję, że Ci się podobają te piosenki. No i życzę do słuchania dalej. I dokładam piosenki do Twoich pozdrowionek. A pierwsza piosenka poleci, gdy zgasło nasze niebo. Więc słonko zgasło, no i zgasło właśnie niebo. I autorem tej piosenki jest Alina M., czyli moja piosenka. Słuchamy dalej i jeszcze raz Cię pięknie pozdrawiam, Mariusz.

Mariusz, ja czekam. W ogóle za latem ja lubię ciepło, ja lubię upały. Jestem odporna na upały, a zimno to ja już trzęsę się jak listek na drzewie, więc nie dla mnie są te chłodne zimowe dni i chłodne jesienne takie dni. Kolejna piosenka poleci również mojej produkcji. Jeszcze tu nie. Jak z bajki to lato właśnie. Właśnie ta piosenka poleci do Twoich pozdrowionek. Wyłapuj piosenkę.

Mariusz, dziękuję Tobie za ten wpisik, za pozdrowionka dla nas wszystkich, oczywiście za herbatkę. No i życzę Tobie fajnego jeszcze milutkiego wieczorku. I piosenka w podziękowaniu dla Ciebie właśnie poleci autorstwa naszej prezenterki Ajeny ze Szkocji, bo my jak dwa serca słuchamy dalej.

No i wracam na konsolkę pozdrowień, gdzie serdecznie witam Andrzej Kraków i Mirka Z. Więc kochani, witajcie, serdecznie pozdrawiam, życzę fajnego, milutkiego wieczorku, no i fajnej zabawy tutaj właśnie z naszą stacją Radia Larmo. I czytam wpisik od Andrzeja Kraków. Piękna muzyka przy wieczornym posiłku to najlepsze, co można sobie wymarzyć w te samotne wieczory. Pozdrawiam wszystkich oraz panią prowadzącą i życzę udanego wieczorku i wszystkiego dobrego. Więc Andrzej, również ja cię serdecznie witam, pozdrawiam twoją rodzinkę. Oczywiście życzę ci fajnego, milutkiego wieczorku, pomimo tej samotnego wieczoru. Życzę ci fajnego tego wieczoru. Nie jesteś sam, jesteś z naszym radyjkiem, to jest już dużo, a my jesteśmy z tobą. Nic mi tutaj też nie pozostaje, lecz dołączyć piosenki do twoich pozdrowionek. No i dla ciebie poleci piosenka mojego autorstwa Zostań chwila, majówkowy wibek.

kolejna piosenka poleci do pozdrowień Andrzeja z Krakowa. Gdybyś wiedział, wiedziała.

Andrzej, tańcz ze mną, ty i ja zatańczmy oczywiście razem piosenka mojego autorstwa. Ja ci jeszcze raz pięknie dziękuję i życzę fajnego, milutkiego wieczorku.

Pięknie, pięknie witam Mirka Z. Mirka Z napisała: miłego wieczoru wszystkim. A więc serdecznie Cię witam, pozdrawiam, a Ty pozdrawiasz wszystkich tutaj nas i słuchaczy, więc pozdrawiamy się wzajemnie i oczywiście bawimy się dalej. Dołączam piosenki do Twoich pozdrowień. Fajnego wieczoru, miłej zabawy, kochana. A piosenka poleci dla Ciebie, czekałam na Ciebie. Oczywiście autorem jest Ayena ze Szkocji. Lecimy, kochani, dalej.

kolejna piosenka, również autorstwa Ajenki ze Szkocji, bo szukałam cię w snach. Piosenka leci do pozdrowień Mirki Z.

Moi milutkocie, plutko witam na konsolce pozdrowień Zbyszek Halembaruda Śląska. A Zbyszek napisał, dobry wieczór, witamy i pozdrawiamy piękny Kalisze, dziękuję za super piosenki, pozdrawiamy serdecznie Ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, DJ-ów i kierownictwo radyjka. A my słuchamy, a czy można posłuchać piosenki Rosa Maria? Dzięki! A więc Zbyszku, oczywiście piosenki już są ustawione i polecam do Waszych pozdrowień. Ja Was serdecznie witam, pozdrawiam Wasze rodzinki i życzę fajnego, milutkiego wieczorku.

No i Zbyszku, Kalisz jest piękny, oczywiście jest piękny i najstarszym miastem w Polsce. Dziękuję za miłe słowa skierowane tutaj w moim kierunku. Właśnie często odbywają się tutaj tańce przed ratuszem. Wczoraj też się odbywały. Ja oczywiście nie byłam, bo mam żałobę, ale inni się bawili i fajnie, fajnie tutaj zawsze jest. Kolejna piosenka, polskie szlagiery, wróciłem, Rosa Maria, również piosenka do Twoich pozdrowień, do Waszych pozdrowień, oczywiście serdecznie Was tam wszystkich pozdrawiam, buziaki posyłam.

I Zbyszku, trzecia piosenka również leci do was tam za pozdrowionka, za wpisik. Pięknie dziękuję. I piosenka Polskie Szlagiery, Jesień naszego życia. Dziękuję jeszcze raz.

No i pięknie, pięknie witam na konsolce pozdrowień Gabi. A Gabi napisała: ja już podziękuję za dzisiejsze granie Tobie, Alino, Ewie, Figlarce oraz Piotrowi. Wszystkim słuchaczom, ekipie radia, miłego jeszcze wieczoru. A potem wszystkim życzę dobrej, spokojnej nocy. A piosenki poproszę Paweł Siluk, Steiner, Stary Rodzinny Dom. Dziękuję, a druga Białe Majowe Bzy. Dziękuję. I cmok, cmok. A więc Gabusia, serdecznie Cię witam. Pozdrawiam, pozdrawiam naszego również też Darka. I oczywiście życzę Wam fajnego, milutkiego wieczorku. Piosenka Damach Roli już leciała dzisiaj. Białe Majowe Bzy. No a ta druga już za chwileczkę usłyszymy. Pawła.

Mówi Gabusia w piosenka Zamiennik Bogdan Traliszewski. Dla ciebie mam czerwone róże, o białym majowe bzy leciały.

i Gabusia piosenką Dwa serca, jeden rytm. Autorem jest oczywiście Ajena ze Szkocji, nasza prezenterka. Tą piosenką Ci, kochana, pięknie zapisik i pozdrowionka dziękuję. A także zamykam konsolkę pozdrowień, kochani, już uważajcie na paluszki.

Jajenko, Jajenko, dziękuję Ci za te piękne, śliczne pioseneczki, które możemy tutaj właśnie na naszym radyjku grać i bawić się. A jeszcze witam pięknie Basieńkę z Acapulco. Basieńka jeszcze zdążyła i napisała: witam i pozdrawiam Cię, Alinko, z całą rodziną, jak również cały team Radia Larmo i wszystkich słuchaczy, a tak szczególnie pozdrawiam Gizdulkę Gabulkę z Honolulu, moją siostrę Marysię Zeln, Figlarkę Ajenkę, Samantę. Wszystkim życzę miłego wieczorku. Tobie, Alinko, chcę podziękować za piękną audycję, ale listę zdążyłam podpisać. Basia z Acapulco, pa, pa, pa, buziaczki zasyłam. A więc, Basieńko, jeszcze raz Cię serdecznie witam, pozdrawiam, pozdrawiam Twoją rodzinkę. Oczywiście tu lecą pozdrowienia od Ciebie, przekazuję je do wszystkich słuchaczy, do Gizdulki Gabulki, do Twojej siostry Marysi Zelm, dla Figlarki, Ajenki, Samanty i wszystkich. I ja pięknie w imieniu swoim i wszystkich pięknie Tobie, kochana, dziękuję za te piękne pozdrowionka, za obecność na mojej audycji i dołączam, kochana, piosenki do Twoich pozdrowień. Pierwsza piosenka poleci mojego autorstwa do końca razem.

Druga piosenka również mojego autorstwa pod tytułem Jeszcze tu jesteś. Leci do pozdrowień Basieńki z Acapulco, który pięknie dziękuję za psik, za pozdrowionka dla nas wszystkich.

Wasieńko, kochana, kolejna piosenka, gdy droga jest trudna, autorem Ajenka ze Szkocji, właśnie też jest. Byłapujmy piosenkę i życzę milutkiego wieczorku, fajnej zabawy. Kochani, moja audycja pomalutku, powolutku dobiega końca.

teraz, kochani, polecą dwie piosenki ode mnie dla was, mojego autorstwa. Pisani w jazdach, zostań w swoim czasie.

i kochani, kolejne dwie piosenki moich autorstwa, Ślady, co świecą w ciemności i następna, Powoli uczę się znów.

i kochani, polecą się dwie piosenki ode mnie dla Was, a na trzeciej ja już się wtedy z Wami pożegnam. Więc Biały Waltz, Blue Party, no i Andrzej Wskaźnik, Gdy zapalają się gwiazdy. Te dwie piosenki, kochani, dla Was ode mnie.

No i kochani, oto dobiegła audycja do końca moja dzisiejsza. Wszystkim, każdemu z osobna życzę miłych snów, pięknego jutrzejszego dnia i zapraszam, kochani, na audycję jutrzejsze naszych prezenterów, a zagrają dla nas od godziny 18 do 20 nasz Peter Skeln i od godziny 20 do 22 zapraszam na audycję naszej koleżanki Joli z Prudnika. Pięknie, kochani, Wam dziękuję za wszystkie wpiski na konsolkę pozdrowień i życzę miłych snów, spokojnej nocy i mówię Wam piękne dobranoc, pa, pa.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od